0: Bi apa nizi ne Yesu Kristo Empensio ashe no ma enti rana be no mu bi yes ojifu ojifu ojifu bi apa nizi ne Yesu Kristo Empensio ashe no ma enti rana be no mubi ozi chekwa ozi chekwa ozi chekwa
1: ari mubi
0: ebe waba